0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
0: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
0: A 105,0 MHz. Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
3: Drodzy słuchacze, minęła właśnie godzina 12. Witamy Państwa w samo południe na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Przy mikrofonie
4: Sylwia Szpak
3: i Nikita Zychowska. Mamy dzisiaj niedzielę 12 lipca 2026 roku.
4: Jest to 192 dzień roku, 28 tydzień, 7 miesiąc. Wschód słońca nastąpi o godzinie 4.29, a zachód około 20.53. Znak zodiaku to rak. Zostało nam do końca 172 dni.
3: Co wydarzyło się 12 lipca? W 1988 roku została wystrzelona radziecka sonda marsjańska Phobos-2, która, jako ciekawostka, która dokładnie zbadała po raz pierwszy nie tylko Marsa, ale też jego księżyce. W 1997 roku do Wrocławia dotarła powódź tysiąclecia. W 2020 roku, w drugiej turze wyborów prezydenckich, ubiegający się o reelekcję, Andrzej Duda pokonał Rafała Trzaskowskiego.
4: Słynne osoby urodzone 12 lipca. Bill Cosby, urodzony w 1937 roku, amerykański komik, aktor i producent, znany z sitcomu Cosby Show, kariera przerwana przez skazanie za molestowanie. Tomasz Kamel, urodzony w 1971 roku, polski dziennikarz i prezenter telewizyjny, znany z prowadzenia programów rozrywkowych. Antek Smikiewicz, urodzony w 1987 roku, polski piosenkarz i autor tekstów, zdobywca popularności dzięki programowi X-Factor. Przysłowie na dziś: głupi marzy o bogactwie, a mądry o szczęściu. Cytat dnia: sukces to idący od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu, powiedział Winston Churchill. Nietypowe święta na dziś, Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej.
3: W dzisiejszej audycji pod tytułem 12 Światowe Letnie Igrzyska Polonijne chcielibyśmy Was zaprosić do odsłuchania wywiadu z doktorem Mirosławem Lubeckim, tenisistą i wszechstronnym uzdolnionym sportowcem, oraz Januszem Weissmartem, wieloletnim trenerem piłki nożnej. Jeżeli są Państwo na naszej facebookowej stronie Polskiego Radia w Górnej Austrii, jest to najłatwiejsza forma odsłuchania naszych audycji. A imieniny dzisiaj obchodzą: Bruno, Piotr, Weronika, Janina, Andrzej. Drodzy solenizanci, niech to będzie najpiękniejszy dla Was dzień. Do życzeń zdrowia, radości i spełnienia marzeń dołączyłem piosenkę pod tytułem Jolka Jolka zespołu Budka Suflera.

0: Teraz coś na temat letnich igrzysk. Koniec wakacji jest to zazwyczaj czas zwalniania tempa, ale od wtorku, 25 sierpnia do 30 sierpnia 2026 roku, Ustka zamieni się w sportową stolicę Polski. Będziemy witać w specjalnej audycji o 22 Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych. Jest to największa cykliczna impreza dla Polonii za granicą, która aż od 1934 roku łączy rodaków ze świata i na wspólnym boisku. Porozumienie organizacyjne podpisano 30 marca 2026 roku, a formularze zgłoszeniowe udostępniono 20 maja tego roku.
1: Na start powołano ponad 1000 sportowców reprezentujących więcej niż ponad 40 państw. Rywalizacja obejmuje dokładnie 24 dyscypliny. Piłkę nożną, koszykówkę 3x3, piłkę ręczną, siatkówkę halową i plażową, lekkoatletykę, tenis stołowy, ziemny oraz badminton, koszykarstwo, nordic walking, bieg terenowy na 5 km, pływanie, futsal, strzelectwo pneumatyczne, szachy i brycz. Każdy uczestnik musi ukończyć 16 rok życia i wybrać minimum dwie konkurencje, rozkładając je tak, aby w ciągu 4 dni zawodu startować dokładnie raz dziennie w jednej dyscyplinie.
0: Harmonogram jest ściśle wyselekcjonowany. Wtorek to ceremonia otwarcia, środa rezerwuje się na lekkoatletykę i gry rakietowe, czwartek to pływanie, strzelectwo i szachy, piątek i sobota poświęcone są sportom drużynowym oraz wytrzymałościowym. Rywalizacja skupiona jest na dwóch kluczowych obiektach – stadionie miejskim przy ulicy Sportowej oraz pełnowymiarowej hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.
1: Igrzyska mają korzenie sięgające dwudziestolecia międzywojennego. Pierwsza edycja pod nazwą Polonijne Igrzyska Sportowe rozegrała się w Warszawie w 1934 roku. Po przerwach imprezę reaktywowano w Krakowie w 1974 roku, a kolejne turnieje odbywały się na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Przełom nastąpił w 1997 roku w Lublinie, gdy pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego przyjęto obecną nazwę Światowe Igrzyska Polonijne i ustanowiono rytm dwuletni. Tego samego roku stabilizacją cyklu zajmuje się Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Od 2000 roku pełni ona rolę głównego współorganizatora. Prezesem stowarzyszenia, który nadzoruje obecne przygotowanie, jest Tadeusz Różniak.
0: Wybór Ustki oczywiście nie jest przypadkowy. Burmistrz miasta Jacek Maniszewski wskazuje, że konflikt końca sierpnia z tradycyjnym spadkiem ruchu turystycznego pozwala na wydłużenie sezonu dzięki dużej sportowej imprezie. Aspekt poznawczy, równie mocny jak sportowy, podkreśla prezes Różniak, nawiązuje do bogatej historii Pomorza i walorów kurortowych jako platformy integracji Polonii. Oficjalne hasło Polonia łączy sport oddaje cel wydarzenia, budowanie wspólnoty rodaków poprzez rywalizację pozbawioną elitarnego charakteru z naciskiem na udział rodzin i kibiców.
1: Niestety formularze zgłoszeniowe są już zamknięte, a baza sportowa gotowa do przyjęcia tysięcy gości. 26 czerwca odbyło się w Wiedniu zaprzysiężenie naszych austriackich, polskich sportowców, którzy właśnie będą brać udział, m.in. nasz radiowy prezes Julian Gaporek. Jak widzicie Państwo, Światowe Letnie Igrzyska Polonijne w Ustce to nie tylko zawody, ale i fizyczne połączenie mapy polskiej diaspory. Wszystkim sportowcom życzymy powodzenia i dziękujemy za słuchanie i do usłyszenia w sierpniu nad Bałtykiem.
0: Powodzenia!

0: ambasadzie tuż po zaprzysiężeniu na nasze Polinę Igrzyska. W tym roku przede mną siedzi pan dr Mirosław Lubecki. I czym się pan zajmuje, co to, jeśli chodzi o sport?
1: No jeśli chodzi o sport, to w lecie taką moją koronną dyscypliną to jest tenis, ale też bardzo chętnie jeżdżę na rowerze, pływam, gram w ping-ponga, okazjonalnie w badmintona, chodzę po górach, wspinam się, byłem na Matterhornie, na Mont Blancu, na wielu innych czterotysięcznikach, dużo też podróżuję, także wiele sportów, ale tenis jest tą moją koronną dyscypliną letnią, a w zimie narciarstwo zjazdowe.
0: A narciarstwo, jeśli mogę spytać, to jakiego rodzaju?
1: Zjazdowe i koronna dyscyplina to slalom gigant. Mm-hmm. Startowałem też wielokrotnie z powodzeniem w różnych zawodach krajowych, międzynarodowych, także no, bardzo lubię narty.
0: No to widzę, że jest pan po prostu człowiekiem sportu. No, jak się od pana to zaczęło właśnie?
1: No nietypowo, dlatego że w dzieciństwie moi rodzice nie byli zdysportowani, a mama miała w szczególności taką ambicję, żebym raczej rozwijał się muzycznie, więc zapisała mnie do szkoły muzycznej na skrzypce i fortepian i już te dwie szkoły, ponieważ musiałem tradycję rodzinną kontynuować i dobre oceny w obu szkołach zdobywać, więc już nie miałem czasu na sport i miałem taki ogromny głód tego, żeby właśnie rozwinąć się również sportowo i dopiero właśnie w dorosłym życiu, można powiedzieć, tak na poważnie zająłem się tymi dyscyplinami, o których wspomniałem, w szczególności tenisem i narciarstwem, do tego stopnia, że zrobiłem kwalifikacje instruktorskie w obu tych dziedzinach. Jestem teraz już od dobrych paru lat instruktorem zarówno tenisa ziemnego,

0: jak i narciarstwa.
1: Ale to jak pan łączy, właśnie, żeby coś trenować sportowo, wiadomo, trzeba ćwiczyć, trzeba się rozwijać, trzeba rozwijać te mięśnie. No i wiadomo, im starzej, tym gorzej, tym mniej się chce z reguły. No i właśnie, jak się tu zaczęło pana, że pan postanowił iść w treningi i codziennie tak zawzięcie ćwiczyć, no bo sama wiem też doświadczenie, że często bywa ciężko tak codziennie ćwiczyć. Tak.
0: No ja oprócz tych rzeczy, o których mówiliśmy, to również się zajmuję psychologią pozytywną i częścią tej psychologii jest też praca nad automotywacją, nad samorealizacją, nad znalezieniem sobie celów życiowych i zorganizowaniem życia tak, żeby żyć zdrowo, mądrze i szczęśliwie i umieć wyrobić dobre nawyki, bo od tego się to zaczyna. Jeżeli mamy tylko motywację taką, czekamy, aż nam się będzie chciało, to daleko na tym nie zajedziemy. Trzeba zdefiniować te cele, wybrać jakby swoje predyspozycje, pewne talenty, które mamy, coś, co nam przyjemność sprawia, a potem wdrożyć plan, jak zrobić z tego część naszego życia, czyli wyrobić taki nawyk, który się stanie częścią naszego charakteru, naszej jakby codziennej czy cotygodniowej aktywności. Ja staram się właśnie tygodniowo planować, żeby w określone dni robić różne rzeczy, w tym między innymi uprawiać sport, że powiedzmy na przykład w debla gram zawsze w środy, w singla przeważnie w czwartki, we wtorki gram w siatkówkę. Także mam takie swoje terminy i staram się co najmniej tygodniowo każdy z tych sportów raz bądź dwa razy uprawiać i rezerwuję w kalendarzu ten czas i on jest sztywny, nikt już nie może się tam mi wepchać, bo jest to część ważna mojego życia i jak ktoś by chciał się ze mną spotkać w tych terminach, to informuję uprzejmie, że już jest termin zarezerwowany na aktywność sportową, która jest dla mnie ważna i ludzie to szanują z reguły, jeżeli się to powie odpowiednio i wyjaśni. Także jakby dla mnie sport jest częścią mojego życia i sobie nie wyobrażam, żeby było to zmienione czy zaburzone i jakby ja już nie muszę jakby się zmuszać czy motywacji szukać, bo to jest po prostu dla mnie oczywistość, że na przykład o 18 w środę gram w debla i zresztą sam organizuję te rozgrywki, zawody różnego rodzaju. Teraz ostatni weekend były zawody Polonia Open w Wiedniu, które notabene aż tak niezręcznie trochę z moją żoną udało nam się wygrać, mimo że się nawet nie spodziewaliśmy autentycznie, bo była bardzo duża konkurencja i nawet tam pierwszy mecz przegraliśmy, ale ostatecznie udało nam się te zawody wygrać, także...
1: No, gratuluję.
0: Dzięki. Także regularnie staram się tutaj coś robić i dobrze to wychodzi, nie muszę już tutaj jakoś się szczególnie motywować.
1: Zauważyłam, że właśnie pan bardziej skupia się właśnie na tych zawodach takich bardziej zespołowych.
0: Tak.
1: Tak, że to jest spowodowane tym właśnie, że ludzie motywują, tak, do sportu?
0: Czy... Ja lubię ludzi, jestem bardziej osobą ekstrawertyczną, dlatego sport typu bieganie samotne, czy inne sporty właśnie, które uprawia się samodzielnie, czy jakby w pojedynkę, mnie osobiście interesują. To nie znaczy, że uważam, że są gorsze, ale dla mnie osobiście te sporty, gdzie jest kontakt z innymi ludźmi, mają dodatkową wartość, bo tworzą się też przyjaźnie, jest też element takiej bezpośredniej rywalizacji, ale właśnie fair play i często, szczególnie tenis jest taką dyscypliną, że po meczu idzie się wspólnie na kawę albo na piwo i rozmawia i nawiązuje dobre relacje. Większość naszych partnerów tenisowych to są też, można powiedzieć, dobrzy koledzy bądź nawet przyjaciele, także bardzo mi to odpowiada i dlatego bieganie czy jakieś samotne przerzucanie ciężarów na siłowni traktuję jako ostateczność. Też czasami mi się zdarza, ale jak nie mam możliwości uprawiania innych sportów.
1: Co do właśnie takiej motywacji, przypomina właśnie mi się łyżwiarz Jezuru Hanesu, japoński, łyżwiarz figurowy, który właśnie też wyznaje taką filozofię ikigai. To może powiem tym słuchaczom, że filozofia ikigai właśnie wywodzi się z Japonii, właśnie dzięki niej można znaleźć swój złoty środek, co możemy zrobić, żeby zarobić i się nie wypalić i znaleźć coś swojego.
0: Filozofia też ją absolutnie stosuje w swoim życiu. Zresztą wiele lat pracowałem w japońskich firmach, wiele razy byłem w Japonii, bardzo lubię japońskie podejście w wielu dziedzinach. Ikigai, właśnie taka metoda, gdzie poszukujemy takiego złotego środka, jak pani powiedziała, w tym sensie, żeby coś było i naszym talentem, i pożytkiem dla innych ludzi, i czymś, co chętnie robimy, jesteśmy w tym dobrzy i jeszcze ktoś chętnie nam za to może zapłacić, bo docenia tą wartość, którą my tworzymy poprzez, nie wiem, szkolenie kogoś, pomoc w jakiejś dziedzinie, więc to jest zdecydowanie najlepsza opcja, żeby w ten sposób właśnie działać.

0: Teraz pytam się, czy kto jest właśnie... Bo słyszałam, że pana żona też właśnie trenuje sport, tak? I to tak, tak rodzinnie tak. Się do treningu zmuszacie?
1: No nie zmuszamy.
0: Nie zmuszacie, tylko, ale na początku pewnie tak, nie? Jedno ciągle no, drugie.
1: Ona nawet zaczęła wcześniej ode mnie w sensie swojego życia, bo jako nastolatka trenowała regularnie tenis, tenisa w klubie. Także doszła do wysokiego poziomu, trochę miała przerwę, ja ją potem zmotywowałem, żeby z powrotem powrócić do treningów, do regularnych zawodów i teraz bardzo często razem właśnie gramy. No i nawet w szczególności w deblu się bardzo poprawiła moja żona, bo ponieważ byłem w stanie jej pomóc i taktycznie i właśnie mentalnie, między innymi z nią dużo pracowaliśmy, bo ona miała trochę tendencje czasem takie, żeby się załamywać albo po jakichś błędach zrobionych odrzucić, chcieć sprzedać rakietę albo już więcej w tenisa nie grać. Ale tutaj właśnie udało mi się jej pomóc tak, żeby taką pewną twardość psychiczną i spójność sobie wyrobić. No i dobrze to działa, także posiadanie wspólnych też pasji sportowych razem z partnerem jest niezwykle ważne i bardzo ludzi zbliża i powoduje, że łatwiej im iść razem przez życie, jak mają te wspólne pasje właśnie.
0: No to gratulacje dla pana żony, gratuluję pani, wiem, że to ciężko. Ja też chciałam się dopytać, bo nie znam się koniecznie na deblach i na tenisie, no ale przypuszczam, że też pewnie trzeba jakoś trenować w domu, żeby te mięśnie się rozwinęły, na przykład u rąk, czy też przypuszczam u nóg, to też trzeba tutaj w tych dwóch dyscyplinach mieć treningi takie siłowe. Czy...
1: No na etapie, na powiedzmy poziomie profesjonalnym to jak najbardziej, to i siłownia i różnego rodzaju treningi innego typu są przewidziane, natomiast na poziomie amatorskim z reguły większość ludzi po prostu robi jakąś tam ogólną rozwojówkę we własnym zakresie, ale jak regularnie gra w tenisa, zresztą są takie specjalne rozgrzewki tenisowe, które właśnie aktywują te mięśnie, które są potrzebne w grze w tenisa. Z tego co wiem, większość ludzi raczej po prostu regularnie, jak dużo gra, to wystarcza. Oczywiście im kto, jeżeli chce się być lepszym graczem, trzeba i dużo na ten temat czytać, bo są pozycje książkowe, ale dużo też jest teraz materiałów na wideo, na YouTubie, czy są trenerzy. Ja też jeździłem do międzynarodowych trenerów, akurat mój trener jest ze Słowenii, gdzie wielokrotnie tam byłem i też pracował nade mną, nad aspektami mentalnymi, taktycznymi, fizycznymi, technicznymi, bo w tenisie jest bardzo wiele tych różnych aspektów, które trzeba równolegle doskonalić. Także na tym trzeba się skupić, natomiast nie potrzeba jakiejś bardzo wielkiej siły. To znaczy osoba, która przyjdzie z siłowni z wielkimi mięśniami w tenisie nic nie zdziała. Oczywiście jak ktoś jest jakimś słabeuszem i nie ma w ogóle mięśni, no to też je musi poprawić, ale powiedziałbym, że przeciętny stopień ogólnej siły i sprawności jest wystarczający w tenisie do tego, żeby mieć bazę, a potem trzeba dorobić technikę, taktykę i siłę mentalną.
0: Wrzucam dygresję, że i mama próbowała mnie kiedyś nauczyć gry w tenisa, ale kiedy ciągle rzucam rakietą zamiast piłką, to już przestała.
1: No tak, to jest bardzo często właśnie syndrom tego zniechęcenia i frustracji, bo tenis należy do najtrudniejszych dyscyplin technicznych i bardzo często jest tak, że mimo wysiłku włożonego ten postęp w poziomie gry jest wolny na początku i to powoduje, że większość osób, które nie mają takiej determinacji w sobie naturalnej, no, frustruje się i rzuca tą dyscyplinę. Natomiast jeżeli się wytrzyma przez kilka sezonów, to potem jest niesamowita przyjemność wynikająca z tego, że się właśnie opanowało tak trudną technicznie dyscyplinę. Wiele osób twierdzi, że najtrudniejszą w ogóle dyscyplinę sportu, jaka jest w sensie technicznym, tak? Bo w tenisie jakby każda piłka jest inna, z inną siłą, z inną rotacją. Ta umiejętność przewidzenia tego, jak ta piłka, z jaką prędkością do nas dotrze i jak się do niej ustawić, jak ją odbić, żeby ta nasza piłka była wystarczająco jakby dobra, groźna i skuteczna. To jest rzecz, którą człowiek całe życie doskonali. Także tutaj naprawdę nawet dobrzy tenisiści, jak wiadomo, robią błędy podczas meczów. Także można grać całe życie w tenisa i nigdy nie będzie się doskonałym. I to jest też piękne w tenisie, że właśnie jest to trudny sport. Ciągle musimy się rozwijać, nigdy nie osiągamy mistrzostwa prawdziwego. Uczy to też takiej pokory. Myślę, że dla mnie to są też te elementy, które powodują, że tenis jest moim zdaniem najpiękniejszym sportem.
0: A to jakby wrócić jeszcze raz do pana początków, to jaką dyscyplinę pan zaczął? Czy w szkole jakąś siatkówkę, czy...
1: W szkole podstawowej mieliśmy największy nacisk na koszykówkę, ale ponieważ nie jestem zbyt wysoki, to jakoś większych tam sukcesów w tym nie odnosiłem, ale bardzo lubiłem grać, a potem w średniej szkole z kolei była siatkówka, bo byłem w Nysie, tam Stal Nysa, taki klub w Polsce, mimo że miasto nie za duże, ale ma duże sukcesy w siatkówce, także wszyscy chłopcy zamiast grać w piłkę nożną po szkole to grali w siatkówkę, no i tej siatkówki się dosyć dobrze nauczyłem, na tyle, że teraz tam powiedzmy amatorsko w jakichś nawet turniejach mi się zdarzy, czy zawodach brać udział właśnie siatkówki, czy to tej powiedzmy plażowej, w której być może wystąpię też na olimpiadzie teraz, no ale też tej klasycznej siatkówki, gdzie się gra 6 przeciwko 6 zawodników, też staram się regularnie grać.
0: Okej, czyli zaczęło się od siatkówki, no ale potem jak to przeszło do tenisa i do zawodów narciarskich i po kolei, właśnie to mnie tak interesuje, no bo od siatkówki do narciarstwa, no to troszeczkę jest. Siatkówkę można trenować cały rok, a narciarstwo...
1: No tak, no ale zimowe sporty mają swój urok zupełnie inny, śnieg... Leży jakieś pół roku prawie, no powiedzmy z 4-5 miesięcy można spokojnie ten sport uprawiać. Jest on piękny, nazywany białym szaleństwem, bo jest duża prędkość. Ja ostatnio sobie mierzyłem tutaj w Hochkarze, jeżdżąc w Austrii, prędkość GPS-em, no to tam miałem kilkakrotnie prędkość powyżej 100 km na godzinę, tam i 106, 109, to już są naprawdę spore prędkości, ale jest ogromna przyjemność, jeśli się potrafi jechać szybko, skutecznie, kontrolując. No jest to zupełnie innego rodzaju przyjemność niż w innych sportach, ale między innymi z tego powodu bardzo narty lubię.
0: No a właśnie jak to się zaczęło, że doszliśmy do nart? Czy pan doszedł? Tak, w zimie się nudziło człowiek,
1: ja muszę,
0: nie?
1: Dziecko mi krzyczy, nie, musimy kończyć, bo...
0: Dobrze.
1: Jakieś ostatnie pytanie czy coś.
0: To w takim razie, cóż, ja życzę panu wszystkich sukcesów, rozwoju, szczęścia, wspólnych, cudownych treningów i wygranych zawodów z pana oczywiście małżonką i wszystkiego, co dobre.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego również dla pani.

0: Szanowni słuchacze, jeszcze raz w ambasadzie mam przyjemność tutaj właśnie rozmowy z panem Januszem Weissmardem, który zajmuje się piłką nożną. Dzień dobry. Od ilu pan lat właśnie zajmuje się piłką nożną? Jak długo?
1: Jak długo się zajmowałem? No tak. Zajmowałem się, bo od 2 lat już wystarczy. Jak długo? Od 55 lat.
0: Ojej.
1: 57 lat.
0: To bardzo długo. To pan właśnie grał jako piłkarz, czy bardziej trener, czy...
1: Nie, jako piłkarz, a później jako trener. Jako trener też w sumie to zajęło, bo miałem rocznik pierwszy 71, w 83 roku zacząłem, no i tak do 2000 prawie 20, czyli 45 lat dziś.
0: 45 lat.
1: Jako
0: to kawał czasu.
1: Trener i grający to jest.
0: To kawał czasu, no to... a pan właśnie grał w Polsce, czy tutaj
1: w Polsce? W Polsce też grałem, nie, w Polsce grałem. W Polsce grałem w pierwszej lidze, w wszystkich ligach właśnie. W pierwszej lidze w Sząbierkach by tam byłem krótko.
0: Bytomiu?
1: Bytomiu, tak.
0: Bytomo, drogę Bytom.
1: No tak, i tak było. Później w drugiej lidze grałem w Uranie Ruda Śląska, w trzeciej lidze we Wrocławiu, w Pawowadzie. I później znowu w trzeciej lidze na Śląsku grałem w Bielszowicach. Taka okręgówka. I później już były wyjazdy zagraniczne.
0: A to spytam się, skąd pan jest z Polski, jeśli mogę spytać?
1: Oj, tak ciężko. Wychowanek Górnika Wałbrzych.
0: Wałbrzych,
1: wychowanek, Polonii Świdnica. Mhm. Tam do szkoły skończyłem maturę i zacząłem jeździć po Polsce.
0: Myszkowie? Usłyszałam w Myszkowie.
1: Co ja powiedziałem?
0: Myszkowie.
1: Świdnicy, nie. Świdnicy.
0: Aha, Świdnicy, okej.
1: Okay.
0: No to Śląsek, no to...
1: Dolny Śląsk. A później Górny Śląsk.
0: No raz. To rozumiem, to który Śląsk jest lepszy według pana?
1: Który Śląsk lepszy?
0: Tak.
1: Górny czy dolny?
0: Górny czy dolny.
1: Nie,
0: no.
1: Nie ma. Nie powiem. Bo jest dolny piękny i górny jest piękny.
0: No.
1: Nie. W górnym... Dla mnie i ten jest coś znaczy.
0: W górnym jest dobre powietrze, tylko trzeba dobrze przegryźć.
1: Było tak.
0: Tak.
1: A już teraz minęło, już kopal nie ma. Nie ma chód. W tej chwili już jest czysto. Najpiękniejsze drogie autostrady chyba na Śląsku są, trzeba powiedzieć. Jeżdżę po Polsce, to wiem, że na Śląsku jest chyba najwięcej i najlepiej.
0: No zgadza się, jak się jeździ A1-ką,
1: tak?
0: Od Gliwic do Pyrzowic, do Siewierza, tak? To w tym odcinku jest piękna autostrada rakietowa. Są takie wyboje, że auto dosłownie lata w powietrzu. To jest polski start rakietowy.
1: Tak. Jest coś takiego. Mają to naprawić rzekomo w tym roku, czy w przyszłym roku mają to zrobić. No,
0: tak jak dziury na Śląsku. No.
1: Tak jest na Śląsku. No.
0: Tak się pytam, bo ja sama byłam na Śląsku, nie wiem, mieszkałam chyba 10 lat w Jaworznie i potem...
1: No to prawie jest Śląsk, to nie jest Śląsk.
0: Tak, ja ogólnie jestem w Częstochowie.
1: A teraz Częstochowy, tak?
0: Nie, ogólnie ja pochodzę z Częstochowy.
1: Aha, to jest ładne miasto.
0: Tak, dobrze,
1: ja teraz w Zabrzu praktycznie. W Zabrzu, no i w Ostrzu.
0: W Zabrzu mi się kojarzy tylko z kliniką chorób serca, co tam może pan spotkać czasami, jeśli pani chodzi jednego z braci, z Golców Orkiestra, albo wykonawcę Fila chyba, Piotr. Kiepura chyba, jak się nazywa? Tak, oni też tam chodzą. No.
1: Aha, to w Zabrzu się leczą.
0: Tak. Aha.
1: No ale Górnika Zabrze chyba znasz.
0: Tak.
1: Czy nie słyszałaś?
0: Tak, znam. Jaworzno było często podzielone przeciwko Ruch Chorzów, czy...
1: Aha, Górnikowi.
0: Czy Gieksa?
1: Gieksa,
0: tak. A Górnik to... Tak, to słyszałam. Tak. Ja bardziej w hokeju, no to wiem, że... Gieksa właśnie, że co do hokeja, to wiem. Aż tak się tym nie interesuje, aczkolwiek coś tam...
1: Ale to GKS albo Tychy, nie?
0: No właśnie GKS,
1: albo Oświęcim, tak. To Unia też tam.
0: No ale blisko, GKS... Okej.
1: Okay. Przebija wszystko.
0: A wracając do piłki nożnej...
1: No.
0: Jak to się stało właśnie, że pan trafił do Austrii i chyba tutaj trenuje tam wiele lat?
1: Tak, trafiłem do Austrii właściwie z Hamburga, prosto z Hamburga przyjechałem. W Hamburgu byłem, grałem w polonijnej drużynie i tu mnie tak szwagier namówił, który grał tutaj w pierwszej lidze, w tej Bundeslidze.
0: Mhm.
1: I on mnie tak namówił tutaj na takie granie, już byłem troszkę starszy. A mówię, blisko Polski, mówię, no to tak. Później przyjechała rodzina. i tak zakotwiczyli, córki zakotwiczyły tutaj i zostały, one zostały jeszcze.
0: Okay. A to jak to się stało, że pan ze Śląska przeszliśmy do Niemiec, to pan trenował jakoś w Niemczech, czy...?
1: Byłem też takim, też grającym, krótko byłem grającym trenerem, tam pod Hamburgiem, tam grałem. No i ale tu ten szwagier mnie tak namówił na tę Austrię, mi tak mówi, że to jest bardzo blisko do Polski, nie, w sumie niedaleko. Z Hamburga jednak dwa razy dalej, dużo dalej było. No i tak zostało mnie tutaj. Dzieci zostały. Dzieci też sportową.
0: Tak? A właśnie, chyba państwo byli jako sportowa rodzina na jednej z naszych gal w polskim radiu,
1: chyba
0: zgadza
1: tak,
0: się?
1: Tak. A to? No. Bo najstarsza córka była... Cześć. A to najstarsza córka była mistrzynią Polski w gimnastyce, ta średnia była mistrzynią Polski w tenisie.
0: A no to młodsza... właśnie z gimnastyce to chyba ją sama wywiadowała.
1: A no może. A najmłodsza to już tutaj grała w Bundeslidze.
0: Też jako
1: siatkarka? Nie, siatkarka.
0: Aha.
1: Ciocia już siatkarka tutaj.
0: Okej, siatkarka. To gratuluję rodziny.
1: Teraz reprezentantka Austrii Quidditch.
0: Quidditch?
1: Quidditch.
0: Quidditch?
1: No.
0: Z Harry'ego Pottera?
1: Z Harry Pottera, dokładnie.
0: To są...
1: Znasz?
0: Tak, no oczywiście, no ale...
1: To jest reprezentantka Austrii w Quidditch.
0: Oni no nie wiedziałam, że są zawody w Quidditch.
1: Tak, oni Mistrzostwa Europy startują są w pierwszej ósemce.
0: No tutaj trenujesz.
1: W Wiedniu, gdzieś... tak, w Wiedniu trenują. W Wiedniu jest drużyna taka, jedna z lepszych w Europie. Oni tam najeżdżą na Mistrzostwa Europy. Taka Liga Mistrzów nawet jeżdżą, nie?
0: No to jak pan zareagował, kiedy córka, kiedy wnuczka, tak? Czy co?
1: Nie, córka.
0: Córka powiedziała, że chce grać w Quidditcha.
1: Ojej, nie znam się na tym. To nie moje czasy, oto twoje czasy. Ja na tym nie... Byłem parę razy na meczach i w dalszym ciągu nie mam pojęcia o przepisach. W ogóle. Rozumiem. Nie wiem, na czym to polega.
0: A wracając do pana właśnie, pan trenuje teraz?
1: Nie, już nie trenuję. Ale startowali w Lidze Mistrzów, w tym Mistrzostwach Europy? Do piłki, do sportu?
0: Tak, do piłki, do sportu, że pan jeszcze trenował nie tylko na naszym kontynencie, zgadza się? Nie tylko w Europie.
1: W Ameryce, w Nowym Jorku.
0: Tak.
1: W Nowym Jorku trenowałem, no.
0: Pan też trenował Polaków?
1: Tak, Polaków tam trenowałem. Z takim dobrym zawodnikiem, z byłym reprezentantem Polski, z Czaskowskim. No to razem, ja jemu pomagałem, o tak, bardziej nie, bo on to bardzo dobre nazwisko, zawodnik Legii. Do widzenia, cześć. No także on taki, i z nim tak trochę pomagałem jemu. Dwa lata byłem tam, raczej jako zawodnik, bo grałem tam w Brooklyn, Italii, z takiej drugiej lizy. To było trochę inaczej, a tu jemu pomagałem trochę w Poloniny.
0: To panu lepiej było tam trenować, czy tutaj w Austrii, czy w Polsce?
1: Wszędzie było inaczej. Wszędzie było inaczej. Tam nie byłem jako... Byłem trenerem, ale tym pomagającym do pana Czaskowskiego, już nie żyjącego, szkoda. No tu miałem dużo drużyn w Austrii. Tu miałem
0: tutaj
1: dużo
0: bardziej
1: drużyn. Może poziom może nie tak jak w Polsce, ale... Ale fajna praca, ciekawa była. Nie powiem.
0: No dobrze, to w takim razie życzę dalszych
1: może przy
0: sukcesów.
1: Okazji dokończymy.
0: Tak, to nie będę już pana, bo pana ścigają.
1: No
0: życzę dalszych sukcesów i wszystkiego dobrego, spokojnej emerytury i dalszych sukcesów nie tylko u pana, ale także u pańskiej rodziny. Nie tylko w Quidditchu.
1: Tak.
0: I wszystkiego, co
1: teraz
0: najlepsze.
1: Mieszkam właśnie jeszcze w miejscowości Deutschwagram, tutaj pod Wiedniem. Mhm. Jest taka miejscowość. I tam jest nazwa tej drużyny. Polska nazwa jest Sparta.
0: Sparta
1: Deutschwagen.
0: To jest
1: no.
0: I Sparta.
1: Właśnie. Może tam się jeszcze coś zaczepię, zobaczymy.
0: Dobrze. To dziękuję i
1: no
0: wszystkiego dobrego.
1: Również dziękuję. Dobra.

0: Nasza godzina radiowa spędzona z Państwem dobiega końca. Za tydzień audycje w Polskim Radiu w Górnej Austrii poprowadzą Anna Gaborek oraz Maja Haller. Serdecznie zapraszamy. A dzisiaj dziękujemy za wysłuchanie i życzymy jeszcze miłego niedzielnego popołudnia. Żegnają się z Państwem
1: Nikita Zychowska
0: i Sylwia Szpak. Do usłyszenia!

0: Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem.
1: Говорит Польское радио. Вы слушаете передачу «Лето с радиоприемником».
2: Polski rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
3: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
4: La radiodiffusion polonaise vous présente l'été avec la radio.
5: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
6: Dzień dobry Państwu, witamy w naszym cotygodniowym audycji radiowej na falach Radia Fro 105 MHz i życzymy tego odbioru, żeby dochodził do Państwa i tutaj mamy telefon, dlatego Jacek, powtórz jeszcze, jaki jest numer telefonu.
7: No dobrze, numer telefonu do naszego studia 0660 71 72 217. Z Polski, jakby chciał ktoś zadzwonić, to plus 43 najpierw, a później, powtórzę jeszcze raz, 660 71 72 217.
6: Dziękuję, to było dobrze, to było dobre. No i teraz zaczynamy naszą audycję radiową. Myślę, że to będzie takie dosyć takie no letnie.
7: No bo... na pewno letnie, ponieważ pogoda znów się poprawiła na lepsze. Może już co niektórym zaczyna dokuczać, no ale te 30 stopni, 29 to jest jak na lato optymalnie. Także wiem, że w tamtym, czy teraz w mijającym tygodniu w Polsce nad morze była katastrofa, bo było plus 17 i potężne wichury, huragan, sztorm na morzu, także no, ci z Państwa, którzy planowali albo już byli, albo są jeszcze nad morzem w Polsce, no to no, słyszałem, że właśnie chodzicie w takich kurtkach typowo jesiennych, ale wiem, że pogoda się poprawia również w Polsce i w przyszłym tygodniu 18-19 lipiec, przykładowo Gdańsk, prognozowane jest 30 stopni na plusie, także jeśli ktoś się tam wybiera, to może akurat, bo wiecie Państwo, nad polskim morzem jest pogoda jak loteria. Raz jest ciepło, raz jest chłodniej, raz spada deszcz, raz świeci słońce. No ale jakby nie było, mamy lato.
6: No tak. Ja chciałbym jeszcze takie zacytować jeden utwór Jana Brzechwy, Przyjście lata, który mi podałeś w tamtym roku. Mhm. I cóż powiecie na to, że już się zbliża lato? Kret skrzywił się ponuro, przyjedzie pewnie furą. Jeźdźcie na jeżu srodze, raczej na hulajnodze. Wąż syknął, ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze. Kos gwiznął, wiem coś o tym, przyleci samolotem. Skąd znowu, rzekła sroka, nie spuszczam z niego oka, w zeszłym roku w maju widziałam je w tramwaju. Nieprawda, lato zwykle przyjeżdża motocyklem. A ja wam to dowiodę, że właśnie samochodem. Nieprawda, bo w karecie. W karecie? Cóż pan plecie? Oświadczyć mogę krótko. Przepłynie własną łódką. A lato przyszło pieszo, już łąki się nim cieszą i stoją całe w kwiatach na powitanie lata.
7: No proszę, piękny, piękny, przepiękny wiersz. Ja mam też o lecie Halina Konicka, jak co roku właśnie o tej porze mamy okazję Państwu zaprezentować bardzo, bardzo stary utwór z lat 50. praktycznie. Na pewno znacie. Lato, lato, lato czeka. Halina Konicka.

0: No właśnie, Canto Cantare, Lato, Lato czeka, to była Halina Kunicka. Ja tylko jeszcze dodam, że oprócz tego, że już to nasze lato trwa dobre 3 tygodnie, to właśnie w piątek było rozdanie świadectw, Krzysiek, tutaj w Austrii, także od poniedziałku w Austrii zaczynają się wakacje.
1: Nie, od... Jak były rozdane świadectwa, no to już się wakacje zaczęły.
0: No tak, no to w sumie już. No ale wiesz, mi chodzi o taki codzienny dzień, czyli poniedziałek, no wiadomo, no niedziela, jakby nie było. Czy są wakacje, czy nie ma wakacji, tak jest, święto jest wolne od szkoły, czy nauki, czy pracy. No ale było, nie było. W piątek właśnie było zakończenie roku szkolnego w Austrii i już mają wszyscy dzieci i młodzież mają swoje upragnione wakacje.
1: No tak, to jest. No, 11 lipca 2026 roku przypada świętego Benedykta, patrona Europy. Ale dla nas ten dzień, jako Polaków, jest wyjątkowy, bo chodzi o przez Ukraińców o wybicie 120 tysięcy Polaków na Ukrainie.
0: W czasie II wojny światowej.
1: W 1943 roku.
0: No właśnie, bardzo gorący temat poruszasz.
1: To jest ten, ale tutaj na przykład ja nie rozumiem tego, jak oni mogą tego, który Banderę, który współpracował z Hitlerem, jego ogłaszać narodowym bohaterem. Tego nie rozumiem.
0: No tak, to jest dylemat.
1: To jest dylemat. No i wczoraj dostałem taki kilka zdjęć i na jednym tym zdjęciu na drzewie widać 6-7 małych dzieci, które są powieszone. To było coś niesamowitego, żeby... No i teraz Polska im pomogła przeciwko Rosji. A oni teraz robią przeciwko Polsce. No, to jest powiedzmy coś takiego, którego ja nie mogę tego pojąć. Jak to jest możliwe, żeby to tak robić?
0: No to jest jakiś polityczny krok, powiedzmy, na niekorzyść kontaktów w ogóle, jeśli chodzi o Polskę i Ukrainę. Nie wiem, czemu to ma służyć. Nie zajmuję się w zasadzie polityką, ale jakby nie patrzył, to nie jest dla nas czymś pozytywnym, więc wręcz...
1: Ale oni nie chcieli, żeby Polacy wygrzebywali te ciała i chowali. Nie chcieli tego.
0: No tak. Dobrze. To co? Ciągniemy temat dalej, czy urywamy?
1: Nie, to urywamy.
0: Okej, okay, więc mam taką piosenkę, ona była już tutaj prezentowana u nas w radiu. Myślę, że adekwatna do każdego tematu. To jest piosenka o trzech siostrach. Może się domyślisz, o jakie siostry chodzi. To jest w cudzysłowie oczywiście, te siostry. Ale posłuchajmy, bo piękny tekst i warto sobie to przeanalizować. Trzy siostry.

A teraz chciałbym przeczytać taką krótką, małą o drodze donikąd. Tuż za wsią droga rozgałęziała się w trzech kierunkach. Jedna wiodła do morza, druga do miasta, a trzecia, jak wszyscy od dawna, dawna wiedzieli, zgodnie twierdzili, donikąd. Taką też odpowiedź otrzymał mały Jaś, ilekroć pytał, dokąd prowadzą te trzy drogi. Oswoił się już z tą informacją, nie mógł tylko zrozumieć, dlaczego i po co zbudowano tą trzecią drogę donikąd. Nikt jej nie budował. Ona tu była zawsze, kontrolowali zirytowani rozmówcy. A czemu nikt jeszcze nie szedł tą drogą, żeby zobaczyć, dokąd prowadzi? Nie dawał Jaś za wygrane. Głupi jesteś. Jeżeli ci się mówi, że tam nie ma nic do oglądania, to znaczy, że nie ma. Kwitowano ciekawego chłopca. No, to nie takie pewne. Przecież nikt nie sprawdził, upierał się mały Jaś. I tak było zawsze. Ilekroć rozmowa schodziła na temat drogi donikąd, chłopiec stawał okoniem wobec opinii publicznej. Zadawał niedorzeczne pytania. Nie przyjmował do wiadomości połowicznych wyjaśnień dorosłych. To wystarczyło, żeby jego imię przyozdobić przydomkiem Głupi. Głupi Jaś, wołali za nim dorośli i dzieci. A on nic sobie z tego nie robił. Po głowie chodziła mu jedynie sprawa drogi donikąd. Kiedy głupi Jaś był już nie tyle duży, aby móc samemu wybrać się w nieznane, pewnego ranka zapakował w zawiniątko trochę chleba, wziął wodę w butelkę po oranżadzie i z zapałem wyruszył drogą donikąd. Tajemnicza droga wyglądała z początku jak każda inna. Z każdym jednak krokiem naprzód stawała się coraz mniej zachęcająca. Ba, można powiedzieć, z każdym krokiem przerażała. Coraz więcej wybojów, coraz większe głazy, coraz ostrzejsze kamyki. Po bokach dzikie, najrozmaitsze zielska, gęste, kolczaste krzaki, u góry splątane korony drzew. Nawet słońce trudno się tu przedrzeć, ale Jaś szedł wytrwale wciąż dalej i dalej. W pewnym momencie już go zaczęły nogi boleć, już piekły podrapane ręce. Już zastanawiał się, czy lepiej nie zawrócić, gdy nagle zobaczył psa. Aha, pomyślał, gdzie jest pies? Musi też być i dom, a przynajmniej człowiek. Myśl ta dodała chłopcu świeżych sił. Pies tymczasem przybiegł do niego, obwąchał go przyjaźnie, polizał zranione ręce i łasząc się zaprosił do drogi. Uszli jeszcze dobrych parę kilometrów i dopiero wtedy zaczęło się coś prześwitywać. Przed oczami małego wędrowca ukazała się olbrzymia polana, a na niej zamek. Jak w najpiękniejszym śnie. Na zamku wszystkie drzwi i okna otwarte na oścież kusiły do wejścia. Kiedy Jaś wahał się jeszcze, czy może przekroczyć tak wysokie progi, w oknie ukazała się piękna pani i uśmiechając się serdecznie poprosiła na pokoje. A więc tylko ty jeden. Nie uwierzyłeś w to? Powiedziała na przywitanie. W co? Żachnął się głupi Jaś. W historię o drodze, która prowadzi donikąd. No, od początku wydawało mi się za głupie. Według mnie każda droga wiedzie do jakiegoś celu, odpowiedział rezolutnie. Słusznie, przytaknęła pani domu. Trzeba tylko mieć chęci i odwagę wyruszać tą drogą, a na pewno dojdzie się do celu. Ale pozwól, ucięła rozważnie, pokażę ci teraz mój zamek. Ach, co to był za zamek? Chyba przeszło 100 pokoi, a w każdym same kosztowności, diamenty, złoto, srebro, kryształy, szlachetne kamienie, wszystko jak w bajce.

0: piękna pani, oprowadzając małego gościa, mówiła tylko bez przerwy: bierz proszę, co ci się tylko podoba, a transport się, o transport się nie martw. Przed bramą stoi już wóz do twojej dyspozycji. Jaś zaś nie dał się dwa razy prosić. Naładował, ile tylko mógł zmieścić. Kiedy zjawił się w wiosce z takimi skarbami, przyjęto go najpierw ze zdziwieniem, a potem dopiero wybuchła radość. Głupi Jaś obdarował hojnie wszystkich, przyjaciół i wrogów, biednych i bogatych, dorosłych i dzieci. Po 100 razy aż do znudzenia musiał opowiadać, jak to było na drodze donikąd. Na ogół bywało tak, że jeszcze dobrze nie skończył opowiadania, a raz po raz ktoś żądny przygód i bogactwa wykraczał się cichaczem z tłumu, aby wyruszyć tajemniczą drogą, co wiedzie donikąd. Jednak wszyscy, jeden po drugim, jeszcze tego samego wieczoru wracali do domu z nosami na kwintę. Dla nich droga ta kończyła się pod nieprzybyłą ścianą lasu. Bo tak już jest w życiu, że niektóre skarby dostaje się tylko ten, kto pierwszy wyrusza w nieznane.
1: Bardzo mądre.

0: 25 lipca obchodzimy Dzień Świętego Jakuba Apostoła, no i Świętego Krzysztofa, który jest patronem wszystkich kierowców i wszystkich ludzi, którzy podróżują. A ja chciałbym Państwa zaprosić, jeżeli ktoś będzie przejeżdżał w kierunku Freistadtu, do takiej miejscowości Käfermarkt. I tam, powiedzmy, jest piękny, piękny ołtarz zrobiony właśnie i tam jest właśnie ta święta figura, są trzy figury i tak dalej, to jest obraz z drzewa zrobiony, no i tam jest właśnie święty Krzysztof niosący na plecach, na barkach Pana Jezusa. No i jeżeli ktoś będzie przejeżdżał, to zachęcam do tego, żeby odwiedzić to miejsce, żeby zobaczyć ten piękny ołtarz. No i myślę, że też tam są, bo ostatnio byłem i kupiłem taki do naklejenia na drzwi samochodu, albo powiedzmy w środku samochodu, świętego Krzysztofa, Käfermarkt Oberösterreich. No, są też zdjęcia, można sobie kupić zdjęcie, można sobie kupić, powiedzmy, taki medalik. No i jeżeli ktoś będzie przejeżdżał, to jest mniej więcej, ja wiem, 25 do 30 kilometrów od Linzu. No i jeżeli ktoś by przyjeżdżał, no to zachęcam do tego, bo to jest ołtarz, tak jak w Kościele Mariackim. Tak jak w Kościele Mariackim, ale nie jest tak duży ten ołtarz. No, ja też czytałem, że to robili też uczniowie tego, który zrobił ołtarz też w Krakowie. No, ale jeżeli ktoś będzie z Państwa przejeżdżał, to taki medalik, który można sobie nakleić, kosztuje mniej więcej 5 euro. 5 euro. Także zachęcam do tego, żebyście Państwo tam zajeżdżali i zobaczyli ten piękny ten ołtarz. I tam jest też święty Krzysztof przedstawiony z dziesiątkiem, które niesie właśnie po rzece.
1: To co, może jeszcze telefon przypomnimy? Proszę Państwa, 0660 71 72 i 217, to jest numer do naszego studia. 29 minut nam jeszcze zostało na żywo naszej audycji polonijnej. Radio Rozhlas, jak to się mówi po czesku, Radio Polonia Linz. A my przechodzimy do kolejnego utworu. Jeśli powiem nazwiska wykonawców, Halina Kowalewska i Maciej Koleśnik, to pewnie Państwu to nic nie powie, ale jeżeli powiem tytuł piosenki, no to już wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Tak więc dla Państwa Głęboka Studzienka.

0: Mamtaras. Mamtaras.
1: Tak, proszę.
0: No, mam teraz takie sformułowania. To jest umfrage w gazecie, która podpisała się, że właśnie jaka będzie, jak teraz będą ludzie głosować. No i tutaj przede wszystkim, no, nie jestem za tym, żeby głosować na partię FPE. 37% ludzi w Austrii chce głosować na partię FPE. 19% na partię ÖVP, 16% na partię socjaldemokratyczną, na Neos 8%, na Grüne 12% i na KPE 4%. No, takie to są, powiedzmy, tutaj zalecenia, ale myślę, że to nie będzie takie, dosyć takie proste. No i to jest coś takiego, że właśnie to będzie, no, jakoś tak oddziaływało na to społeczeństwo. No i być może się okaże, że Herbert Kickel zostanie kanclerzem. Ale to myślę, że to nie będzie takie proste, bo oni, trzeba tutaj powiedzieć jedno, że ta partia miała z Putinem bardzo dużo
1: dużo kontaktów.
0: Dużo kontaktów mieli, tak.
1: Dobrze, ja może zmienię troszeczkę temat. Wiesz, Krzysiek, że w tym roku właśnie trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Śledzisz, czy nie?
0: No, śledzę, tak.
1: Nietypowe. No, one się odbywają, Kanada, USA i Meksyk, czyli jakby, no, daleko od nas, bynajmniej w dużej przestrzeni czasowej te mecze na żywo się jakby odbywają, więc są o 3 rano, czy o 6, tak jak, albo o 5 rano, jak Austriacy grali, ale są też wieczorem. Mecze u nas teraz wieczorem, które są tam, powiedzmy, z rana czy w południe. No i cóż, te mistrzostwa dobiegają prawie, że do końca. Wczoraj mieliśmy mecze. Norwegia z Anglią przegrała 2-1. W ogóle te mistrzostwa, Krzysiek, nie wiem, czy do ciebie doszły jakieś słuchy, ale są pełne takich różnych historii niesamowitych. Na przykład właśnie, nie wiem, czy oglądałeś ten mecz Norwegia-Anglia i nie wiem, czy o tym słyszałeś. Wynik jeden, pierwsi gola strzelili Norwegowie. Anglicy wyrównali na 1-1 i wybuchła już w sumie po meczu afera, ponieważ bramkarz, który wykopywał piłkę, zahaczyła o kabel, który prowadzi tą kamerę, co jest nad stadionem, znaczy w sumie nad boiskiem. To są takie 4 kable. I ona jakby dotknęła tego kabla i zmieniła kierunek, wpadła pod nogi Anglika, który rozpoczął akcję i wynikiem tej akcji był gol dla Anglików. I tutaj oczywiście Norwegowie zaprotestowali. Nie wiem, czy wiesz, ale w ogóle na tych mistrzostwach są, dużo jest techniki, jeśli chodzi o ten, powiedzmy, ten program VAR. Na przykład w piłce jest też czujnik i okazuje się, że niby ta piłka nie wykazała dotknięcia z tym kablem, ale mimo wszystko Norwegowie.
0: Ale ja śledziłem też mecz, powiedzmy, Argentyny z Ekwadorem, nie z Ekwadorem, tylko z Egiptem. Mhm. I tak. Egipt prowadził do 90 chyba trzeciej minuty 2-0.
1: Zgadza
0: a
1: się.
0: A przegrał 3-2.
1: No właśnie. To też był ewenement, bo tam była ta bramka na 3-2 dla Argentyny, niby wcześniej niby był faul w polu karnym na zawodniku z Egiptu, ale no, na przykład w ogóle czerwona kartka, którą dostał zawodnik zespołu USA, na pewno słyszałeś, została anulowana przez FIFA, ponieważ, no, pan prezydent Trump interweniował, no i proszę bardzo, no może zagrać następny mecz, ponieważ no wiadomo, jak się dostaje w trakcie turnieju czerwoną kartkę, następny mecz trzeba pauzować. Ale że to był bardzo ważny mecz dla Amerykanów, co prawda niestety
0: przegrali.
1: Mimo wszystko nawet prezydent nie pomógł. Przegrali 4-1 bodajże, już teraz nie pamiętam.
0: 4-1, tak.
1: No właśnie, ale no cóż, na koniec mogę powiedzieć tylko tyle, że będziemy mieli teraz jeszcze dwa mecze we wtorek i w środę. Mianowicie we wtorek zagra Francja z Hiszpanią. Nie wiem, na kogo stawiasz.
0: Ja stawiam na Hiszpanię.
1: Okej, okay. No dobrze. W środę zagra Anglia z Argentyną. To już będzie, to są półfinały i zespoły, no, które wygrają, grają o...
0: Ja stawiam, że to wygra Argentyna.
1: No, wiesz, różne są opinie na ten temat, że tutaj są kwestie spiskowe i tak dalej, że to wszystko jest, chodzi o pieniądze, o tą wielkość tego zawodnika z Argentyny. Wiesz którego, prawda? O Messiego, wiesz, Messi miał gdzieś tam, powiedzmy wcześniej, w którymś meczu dostać czerwoną kartkę za kopnięcie, nie dostał jej. Ale to już są takie historie, że tym się interesują w zasadzie tylko...
0: No ale nie wiem, czy dotarła do ciebie informacja, że Robert Lewandowski przechodzi do Chicago.
1: Tak, tak, wiem, tak, tak.
0: No i będzie drugim zawodnikiem, który będzie najwięcej zarabiał po Messim.
1: No proszę. No właśnie. Dobrze, muzyka. Robert Gawliński z zespołu, wraz z zespołem Wilki, powiedzmy tak, utwór, który jest zatytułowany Lato. Posłuchajmy.

0: No właśnie, Robert Gawliński śpiewał o tym, jak mija czas, a my przy tym się też zmieniamy, wiadomo.
1: Chciałbym otwierać dziś serce, jak wiosennego rana otwiera bramy kościoła ręka zakrystiana. Chciałbym, ażeby promienie rozbudzonego światła wpływały w tę moją świątnicę, jak rzeka, co w morze ulata. Niechże wypełnią mój kościół po wszystkie ściany dopował, gdziem wielki ołtarz dla niego w swoich uwielbień zbudował. Może na on czas, gdy wnętrze taka mi jasność zaleje, jasno zobaczę źrenice, że się spełniają nadzieje. Że on, który sam jest jasnością i lubi wiosenną radość, do mej wstępuje katedry, co tak mu czyni zadość. Chciałbym otwierać dziś serce, jak wiosennego rana otwiera bramy kościoła ręka zakrystiana. Tak napisał ten wiersz Jan Kasprowicz, chciałbym otwierać dziś serce.

Grzybów było w bród. Chłopcy biorą krasnalice, tyle w pieśniach litewskich sławione lisice, co są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada. I dziwna, żaden owad na nich nie usiada. Panienki za wysmukłym gonią borowikiem, którego pieśń nazywa Grzybów pułkownikiem. Wszyscy dybią na rydza, ten wzrostem skromniejszy i mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy. Czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory, czy zimą, ale wojski zbierał muchomory.

0: Tak, to była taka piosenka Kraj Miłości, śpiewała Marta Florek. No, tą piosenkę dostałem od zespołu Wawele przed wieloma laty. No i teraz jeszcze może taką 14. piosenkę z tego utworu na krakowską nutę Ireny Jarockiej. No i myślę, że to będzie takie dosyć takie popularna piosenka. No i myślę, że będziemy mogli się teraz pożegnać już. Zobaczymy się może za tydzień, może za dwa.
1: No nie, właśnie, Krzysiek, bo otworzyłem tutaj kalendarz i się okazuje, że my się chyba raczej zobaczymy dopiero 26, nie? Chociaż może 12, 26, może 2 sierpnia. No bo wiem, że ty wyjeżdżasz do Polski, mi się zaczyna w przyszłym tygodniu od piątku urlop, więc mnie też nie będzie mnie dwie niedziele, więc tutaj Janusz Usewicz musi, no nie musi, ale byłoby miło, jakby stanął na wysokości zadania. Będziemy mu tutaj kibicować i dziękować, jeżeli wytrwa. No wiesz, on już urlopu nie ma, nie? On ma urlop już cały rok. My niestety jeszcze musimy się jakoś przyporządkować do naszych obowiązków zawodowych i korzystać właśnie z urlopu, kiedy tylko można. Także z Państwem się żegnamy dzisiaj, no i na następne 2 tygodnie raczej również.
0: 14 utwór to będzie ten?
1: Tak.
0: 14 utwór na krakowską nutę Irena Jarocka.
1: Dobrze, proszę bardzo.
0: Dziękujemy za tą audycję.
1: Do usłyszenia. A żegnają się z Państwem
0: Krzysztof Sierański
1: i Jacek Portała.

Yes. We're rolling.

Halo, już na antenie Radia Fro. Witam Was, Dorota Fischer. I zapraszam do spędzenia najbliższej godziny z moją gościnią, Danutą Sznabel z Wiednia. A rozmawiać będziemy o książkach. I o wiedeńskim dyskusyjnym klubie książki, którego moja rozmówczyni jest założycielką. Muzycznie towarzyszyć nam będzie Anna Maria Jopek.

0: Dziś w Poloniusie feministka, aktywistka, ale też miłośniczka książek, Danuta Schnabel. Dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś nasze zaproszenie i witam Cię na antenie Poloniusa.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Doroto, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.
0: Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o Twojej działalności społecznej, chociaż wiem, że jest bardzo ciekawa. Zostawmy to może na jakiś inny czas. Porozmawiajmy o książkach. Zawsze czytałaś?
1: Zawsze. Zawsze. Jak głęboko i daleko sięgam pamięcią, zawsze książki w domu były przynoszone i przeze mnie, i przez moją mamę, głównie przez mamę. Z bibliotek, od znajomych, pełna wymiana i zawsze były dyskusje. Także w tym wyrosłam. Legenda rodzinna mówi, że jak skończyłam 4 lata, po dzień po moich 4 urodzinach urodził się mój brat. Brat przywieziony ze szpitala parę dni po narodzinach. Miał tę przyjemność słuchać czytaną przeze mnie bajkę o ślimaku. Jakkolwiek wiemy, że jeszcze wtedy czytać nie umiałam, ale książka była w ruchu i prawdopodobnie opowiadałam to, co widziałam na obrazkach i co pamiętałam z historii przeczytanej przez rodziców.
0: Czy to jest coś takiego, że rzeczywiście potrzeba czytania wynosi się z domu? Jak to wynika z Twojego doświadczenia?
1: Moje własne doświadczenie mówi mi, że jak najbardziej. Ale moje własne doświadczenie mówi mi też, że może wcale niekoniecznie, ponieważ zarówno ja, jak wspomniałyśmy, czytałam zawsze i czytam zawsze i wprost nałogowo. To samo tyczyło się mojego byłego męża, także w naszym domu z naszą dwójką dzieci książek było zawsze masa, we wszystkich możliwych językach, w których czytać mogliśmy. No natomiast jakoś ta miłość do książek, literatury i czytania na nasze dzieci nie przeszła. Mm-hmm. Czego ja, tak ubolewamy. Ale nie poddajemy się, cały czas próbujemy jeszcze wcisnąć, że jest to piękne, wartościowe i jest to świetna metoda na spędzanie wolnego czasu. To też inna historia rodzinna. Mój brat, ten młodszy o 4 lata. Nieszczególnie go to interesowało za dzieciństwa. Pewnego razu na Boże Narodzenie, przy rozpakowywaniu prezentów, wziął do ręki coś i powiedział głośno: o Boże, mam nadzieję, że to nie książka! Otworzył, znowu książka, z pełnym rozczarowaniem. Po latach już w okresie studiów, po studiach, taki sam z niego mól książkowy się zrobił jak ze mnie i z mamy. Więc wszystko się zmienia. Miejmy nadzieję.
0: Co czytasz? Czytasz książki papierowe? Czytasz książki na czytniku, w komputerze, w komórce, jak jedziesz gdzieś ubanem?
1: No tak, wyrosłam w czasach, kiedy książki były tylko i wyłącznie papierowe, więc to jest zawsze dla mnie synonim książki. Jak słyszę słowo książka, to widzę książkę papierową, to czuję ją pod palcami, to czuję zapach. Dyskutowałyśmy ostatnio z panią Zosią z Polskiej Księgarni, jak to z tym zapachem książek jest. Pani Zosia twierdzi, że no, dawne lata temu to książki naprawdę pachniały, a teraz to już nie tak bardzo. Ja uważam, że jednak zapach zawsze jest, czasem mniej, czasem bardziej intensywny. Także dla mnie książka, tak, to jest książka papierowa i wtedy rzeczywiście czuję się najbezpieczniej. Ponieważ od paru lat jestem szczęśliwą posiadaczką Kindla czytnika, mogę porównać, na czym polega różnica. I widzę, że za każdym razem, kiedy czytam książki na czytniku, mam problem, szczerze, z zapamiętaniem nazwisk, jeżeli nie są to nazwiska, nie wiem, szeroko znane, albo nie jest to książka, którą ja sobie wyszukałam, kupiłam, zorganizowałam, tylko nie wiem, dostałam w prezencie od mamy, od brata, bo tak się wymieniamy. No bo tak, no, bierzesz ten czytnik do ręki, otwierasz i jesteś już od razu głęboko w tekście. Nie patrzysz cały czas na tą okładkę, nie patrzysz ciągle na to nazwisko, na ten tytuł. I rzeczywiście nadal jest tak, że książki papierowe sprawiają mi najwięcej przyjemności. Wydają mi się też najbardziej praktyczne, bo jeżeli w trakcie czytania nagle zabraknie mi jakiejś informacji, czy imienia, czy kto co zrobił, czy powiedział, zawsze jestem w stanie wrócić z tych parę stron. Pamiętam, że to było tam gdzieś po lewej u góry i znajduję to miejsce. I całość historii albo sens zdania czy wywodu mniej czy bardziej filozoficznego, to wszystko wraca, to wszystko się układa znowu w jedną całość. A na czytniku jeszcze nie osiągnęłam tej biegłości, być może jeszcze ona przyjdzie. Ale wracając tak do początku, w tej chwili chyba czytam pół na pół, papierowe i na czytniku, bo jednak w związku z tym, że mieszkam w Austrii za granicą, dostęp do, no tak, dostęp do księgarni mamy oczywiście i też czytam po niemiecku. Jakkolwiek o wiele większą przyjemność sprawia mi czytanie po polsku. Idzie to też o wiele szybciej. Dlatego cieszę się z tego Kindle, bo jestem w stanie szybciej dostać to, czego pragnę albo czego potrzebuję, albo dostaję też często to, o czym w ogóle nie słyszałam. Okazuje się, że to fantastyczna lektura. Natomiast czytanie na telefonie to w ogóle nie moje. To nie jestem w stanie się z tym zaprzyjaźnić. Na komputerze też nie. Komputer jest dla mnie, nie wiem, jakąś taką wielką przeszkodą, bardziej barierą niż okienkiem do literatury, a jeśli już, to raczej do szukania informacji o, niż do czytania książki per se.

0: Twoje hobby przekształciłaś w coś bardzo konkretnego. Założyłaś nie tak dawno, bo chyba w 2024 roku, jak dobrze pamiętam, wiedeński dyskusyjny klub książki. Czy to był taki pomysł, który długo w sobie nosiłaś, który dojrzewał, czy to tak przyszło po prostu, bo rozmawiałaś z dwiema, trzema osobami i one powiedziały, że fajnie by było, gdyby coś takiego powstało?
1: Przede wszystkim to pierwsze, ale to drugie sprawiło, że klub się rzeczywiście wydarzył, narodził. Mianowicie od ponad już 18, zaraz będzie 19 lat, moja mama w naszym rodzinnym Chrzanowie, to na południu Polski, chodzi, bierze udział właśnie w takim dyskusyjnym klubie książki. On jest oczywiście bardzo profesjonalny, ponieważ jest prowadzony przy bibliotece publicznej, powiatowej. No i mówiąc szczerze, od tych 18-19 lat za każdym razem przy naszych konferencjach telefonicznych skręca mnie z zazdrości, jak mama opowiada, a wiesz, bo teraz czytam to i tamto i oglądam jeszcze film i czytam sobie wywiady z autorami, bo teraz mamy taki i taki temat i taką książkę i wiesz, i na ten klub przyszła tamta pani, te osoby, które znamy i w ogóle jeszcze poza tym autor przyjechał i tak dalej, a mnie to skręca, że nie mamy czegoś takiego w Wiedniu. No i bardzo długo się zastanawiałam nad tym, czy to zrobić, jak to zrobić, gdzie to zrobić i jak to zrobić, żeby miało to rację bytu, ponieważ w Polsce kluby książki naprawdę hulają we wszystkich możliwych miastach, natomiast stoi za tym zaplecze, stoją za tym możliwości i ze strony bibliotek. Wiem, że takie właśnie biblioteki powiatowe organizują sobie z biblioteki wojewódzkiej na przykład ileś tam dostępnych książek, które mają być omawiane na danym spotkaniu. I w ten sposób każdy z czytelników, każdy z klubowiczów ma możliwość wypożyczenia tej książki. Już pomijając oczywiście księgarnię. Tutaj tego nie mamy, dlatego zastanawiałam się, jak ugryźć ten temat. Jedna książka, jeden tytuł na jedno spotkanie, żeby było to dostępne dla wszystkich. Bo tak jak wspomniałyśmy, tak, mamy teraz czytniki, wiele osób z nich korzysta, no ale nie możemy wychodzić z założenia, że każdy. Ani też, że każdy jest na tyle, nie wiem, biegły technologicznie, żeby sobie z tym poradzić. No i właśnie pod koniec sierpnia zeszłego roku umówiłam się z dwójką przyjaciół na wyjście do muzeum. A po wyjściu do muzeum siedliśmy sobie przy winie i rozmawialiśmy nadal, w żartach stwierdzając, no to załóżmy sobie taki klub, taki że spotykamy się raz w miesiącu i idziemy sobie do jakiegoś muzeum. Jakiegokolwiek. Mogą być wystawy za darmo, może być cokolwiek, po prostu będziemy sobie chodzić. No i wtedy się właśnie pojawiło, a no właśnie, tak, klub książki. I z jakiego względu, nie wiem, nagle pojawiła się myśl, hej, to nie musi być tak, że to jedno spotkanie klubu odbywa się wokół tytułu jednej książki i to jeszcze prawdopodobnie polskiej, która jest być może nowa i dostępna tylko i wyłącznie w księgarniach albo w bibliotekach, które mogą sobie na to pozwolić, możemy to zrobić wokół jednego nazwiska. Powiedzmy, że umówimy się, że za miesiąc czy za dwa w kalendarzu naszym wpisujemy sobie książki Jacka Denela i wtedy nieważne, co ty masz na półce, co ja mam na półce, a co ma jeszcze sąsiadka, której mogę pożyczyć i co znajdę w bibliotekach miejskich w Wiedniu, bo ta opcja też istnieje. Spotykamy się i każdy opowiada o tej książce, którą mogła przeczytać, albo czytał już ktoś kiedyś coś w przeszłości. Możemy się też umówić na tematy. I rzeczywiście w ten sposób odbyło się już kilka spotkań według wokół nazwisk, wokół tematów i wydaje się to funkcjonować.
0: Ile osób zakładało klub, a ile osób jest dzisiaj? Czy dochodzą nowe osoby do Was? Czy przyszło takie ogólne rozczarowanie, bach, to jednak nie jest to, co ja sobie wyobrażałam, czy wyobrażałem, jak to wygląda?
1: Ta wyobraźnia, tak. Wiesz, nawet jeśli nie wyobrażamy sobie, że to będzie konkretna liczba osób, bo raczej na tyle jesteśmy już, nie wiem, jestem ja pokorna wobec świata, że to nie będą dziesiątki ani setki osób. Nie wyobrażam sobie żadnej liczby konkretnej, natomiast nie zmienia się to, że dynamika takich inicjatyw jest jednak zawsze taka sama. Na początku jest wielkie, och, jak fantastycznie, wszyscy przychodzą, wszyscy są super rozemocjonowani, zaangażowani, cieszą się okrutnie. I tak rzeczywiście też było z nami, bo na pierwszym spotkaniu było nas jakieś 15 osób. nawet mogę tutaj spojrzeć w notatki, jeśli znajdę te dane. No tak, na następne spotkanie przyszło ich już w zasadzie może 5, może 7. No i z grubsza wokół tej liczby oscylujemy. Zdarza się tak, że są jest tak naprawdę, że są naprawdę tylko dwie osoby, to znaczy ja i ktoś jeszcze. Natomiast pomyślałam sobie tak, że no tak, taka dynamika za granicą, taka dynamika Polonii, taka dynamika może tak naprawdę wszelkich tego typu inicjatyw, nie tylko w Austrii, ale też w Polsce. I że jeżeli robię to dlatego, że chcę z mojej potrzeby serca, to będę to ciągnąć, przynajmniej tak długo, jak ja będę w stanie. Natomiast wytworzyła się już taka grupa osób, które rzeczywiście przychodzą bardzo regularnie i są bardzo zaangażowane. W związku z czym wyobrażam to sobie tak, że jeżeli ja kiedyś za nie mogę, bo będę chora, to grupa i tak się spotka i dyskusja nastąpi, spotkanie nastąpi i będzie mnie to bardzo cieszyć. Także tak, początki jak zwykle dużo, dużo, z czasem coraz mniej, ale myślę, że nie należy się poddawać, tylko to iść dalej. Absolutnie.

0: Czy spotykacie się w polskiej księgarni, czy spotykacie się gdzie indziej?
1: Polska księgarnia bardzo nam sprzyja i często z panią Zosią telefonujemy, piszemy i ustalamy drobiazgi naszej współpracy. Ja bardzo bym sobie życzyła, żeby takie spotkania były możliwe w księgarni, albo przynajmniej te spotkania autorskie. Natomiast polska księgarnia jest przeurocza, jakkolwiek maleńka. Tam, no nawet przy dobrych wiatrach, pięć osób musiałoby stać. Musiałoby stać na baczność, w związku z czym nie jest to wykonalne. Natomiast mamy zaprzyjaźnione miejsce, które bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję z tego miejsca. Nazywa się Rudolfs Cafe Bar w pierwszej dzielnicy przy Rudolfsplatz, które prowadzą moi przyjaciele Weronika i Denis. I taka właśnie była historia, bo w momencie, kiedy postanowiłam, dobrze, to skoro znalazłam jakąś być może magiczną formułę na otwarcie dyskusyjnego klubu książki w Wiedniu dla Polonii, stworzyłam stronę na Facebooku, którą niestety Facebook uznał za pełną nieodpowiednich treści i po miesiącu mi ją po prostu zwinął, zamknął i mimo moich prób jej odzyskania, niestety się to nie udało. Natomiast napisałam ten pierwszy wpis na tej stronie, wysłałam do wszystkich możliwych znajomych, co do których miałam przypuszczenie, że albo wiedziałam, że czytają chętnie. I w tym wpisie pod koniec napisałam tak: mam nadzieję, że w krótkim czasie znajdę jakąś miłą kawiarnię, w której będą możliwe takie spotkania. I o dziwo, wszechświat bardzo sprzyjał, bo godzinę później dostałam wiadomość zwrotną od właśnie Weroniki. No cześć, Danusia, no to może u nas, bo my właśnie otworzyliśmy taki bar w pierwszej dzielnicy, więc zapraszamy. Więc bardzo szybko to nastąpiło i nadal trwa.
0: Powiedziałaś, że pani Zosia z Polskiej Księgarni bardzo wam sprzyja. Jak wygląda to sprzyjanie? Czy ty od niej masz jakieś propozycje, jaką książkę można by było przedstawić? Czy też może odwrotnie, czy też ty przychodzisz i mówisz, że chcielibyście porozmawiać na temat takiej i takiej książki? Czy można te książki sprowadzić, żeby członkowie, uczestnicy takich spotkań mieli możliwość kupić tę książkę? Jak to tutaj z tej strony wygląda?
1: To raczej ja jestem tą osobą, która przychodzi, informuje, zapytuje, tudzież prosi, a w zasadzie przesyła pani Zosi informacje, listę tematów, terminy spotkań i też informacje o spotkaniach z autorami, autorkami. I wtedy pani Zosia w swoich magicznych czeluściach internetu i kontaktów wynajduje możliwość ściągnięcia odpowiednich tytułów. I w tym momencie, jeżeli jest to możliwe, to księgarnia również jest obecna na spotkaniach autorskich, także wtedy jest wielka radość, że można spotkać autora, autorkę, zakupić książkę i od razu ją podpisać, zrobić sobie zdjęcie z pisarzem, pisarką i w ten sposób się wspieramy.

0: Pani Zosia i księgarnia są też tak miłe, że udostępniają informacje na temat naszych spotkań i wydarzeń.
1: Ja pamiętam, to jest maleńka księgarnia utknięta tam na Burggasse gdzieś,
0: Tak,
1: ale w dalszym ciągu.
0: Ale ta księgarnia jest przeurocza, ale rzeczywiście jest maleńka. Tak przypuszczam, że jeżeli by się rozłożyło ramiona na bok, tak, to jest mniej więcej ta przestrzeń pusta, że tak powiem, między jednym a drugim regałem, między jedną a drugą ścianą. Natomiast są tam przeurocze schody na pięterko, gdzie jest powiedzmy biuro i magazynek. I być może w przypadku bardzo kameralnego spotkania można by usadzić osoby rozmawiające na tych schodach, które się tak pięknie zakręcają do góry, i publiczność ustawić na baczność, tak na parkiecie, że tak powiem.
1: No tak, w takim otoczeniu pięknie się rozmawia o książkach. W otoczeniu samych książek pięknie się o książkach rozmawia. A kto do tej pory był gościem waszego klubu dyskusyjnego?
0: Ja czasem sobie myślę, że jakimś cudem udało się ruszyć z kopyta bardzo szybko i bardzo intensywnie. Mianowicie mi zależało, żeby pierwszą osobą goszczącą na spotkaniu autorskim była kobieta, i w związku z tym, że miałam na oku kilka osób, przede wszystkim też związanych z Wiedniem, udało się to zrobić fantastycznie. Mianowicie zaprosiłam na to spotkanie Martę Guzowską, która jest doktorką archeologii. Mieszka w Wiedniu już od 17 lat i w kontekście książek od wielu lat nosi dumny tytuł mistrzyni kryminału. W tychże swoich kryminałach orientuje się właśnie w tematyce archeologicznej, co przy okazji daje taki powiew trochę wakacyjny. Marta jest specjalistką od starożytnej Grecji i głównie biżuterii, a w każdym razie taką specjalistką jest jej główna bohaterka powracająca w tych książkach. Natomiast rzeczywiście, jeżeli myślimy o wykopaliskach, to myślimy raczej o ciepłych klimatach, prawda? I to się też w tych książkach i czuje, i widzi, i tak to się odbywa. Także Marta była tak miła, że ze swojego domu w Wiedniu przyjechała tutaj do nas na spotkanie prosto i opowiedziała o swoim warsztacie, o swojej historii i tak dalej. Była więc naszą pierwszą gościną i moje życzenie się spełniło. Jako druga osoba mieliśmy przyjemność gościć pana Jakuba Zająca z Krakowa, który w tej chwili ma już na koncie trzy książki. Pierwsza wstrząsnęła poniekąd rynkiem wydawniczym, a przede wszystkim czytelnikami pod tytułem. Tytuł książki jest Halt. Chodzi tutaj o uzależnienie alkoholowe, pisane historia własna tak naprawdę, przechodzenia pewnych etapów i wychodzenia z tego, ale też trzymania się ponad wodą wszelkimi siłami, i też piękna historia przekucia problemów i słabości w coś, z czego można być dumnym. Kuba napisał też potem dwie książki, które już odchodzą od tamtej tematyki. Teraz ukazała się nowa książka, myślimy o tym, żeby Kubę zaprosić ponownie. Trzecią osobą, która nas odwiedziła, był Marek Tomalik, który znany jest z radia RMF Classic, jest przede wszystkim osobą zainteresowaną podróżami i przede wszystkim Australią. Także Marek zabrał nas w wielką podróż po Australii, przywiózł ekran, monitor, pokazał masę pięknych zdjęć, opowiedział o aborygenach i przy okazji też o swoich książkach, w których opisuje te kultury i swoje podróże, których jest cała masa. A ostatnio odwiedziła nas pani Joanna Dobkowska-Kubacka, która zajmuje się feminizmem w literaturze swojej, którą piszę, tak? Bo piszę głównie o kobietach, o ich przejściach życiowych, natomiast z zawodu jest historyczką sztuki i zajmuje się właśnie historią kobiet, autorek, malarek, rzeźbiarek, historią kobiet w historii sztuki. A następne nazwiska, miejmy nadzieję, przyjdą. I przyjadą.
1: A masz już coś w planie? Czy to jest jeszcze tajemnica? Kto przyjedzie? Z kim rozmawiasz? Co jest na przykład z Jackiem Denelem?
0: Z Jackiem byliśmy w kontakcie już na samym początku, kiedy właśnie wysłałam tę pierwszą wiadomość, że powołuję do życia klub książki, zobaczymy gdzie i kiedy się będziemy spotykać. W związku z tym, że Jacek z różnych względów dosyć często bywa w Wiedniu, więc mamy taki układ, że jak tylko będzie mu wiadomo, że zawita tutaj do nas nad piękny, mądry Dunaj, to da mi znać i chętnie da się zaprosić. Także można tutaj ostrzyć pazurki. Natomiast co do innych nazwisk, wolałabym nie mówić nic, żeby potem nie musieć tego odwoływać. Natomiast pomysły są, możliwości są, trzeba to wszystko zorganizować, co jest tak, no, kwestią czasu, kwestią kalendarza, też kwestią finansową. Ale to przyszłość. Jakkolwiek plany są.
1: No właśnie, czy jesteś w stanie płacić autorom tylko z tego, co płacą uczestnicy każdego spotkania? Jak to wygląda? Jak rozwiązujecie te sprawy? Czy są ludzie, którzy mówią, fajna inicjatywa i po prostu poprę tę inicjatywę i rezygnuję ze swojej garzy?
0: No, tak się pięknie składa, że na ten moment te wszystkie osoby, które nas odwiedziły, zrobiły to z miłości do książek, do literatury, a może i Wiednia. Na pewno jest tak, że może się taki autor, autorka pochwalić i z reguły wszyscy się strasznie cieszą z tego, że mogą na swoich social mediach pokazać, tak, byłam w Wiedniu, tam miałem spotkanie autorskie i odbyło się ono w taki, a nie inny sposób. Mamy wtedy piękne zdjęcia też ze spacerów po mieście i tak dalej. Natomiast rzeczywiście to jest inicjatywa zupełnie społeczna i dlatego spotkania dyskusyjne, kiedy umawiamy się, że spotkamy się w naszym gronie i rozmawiamy sobie o czym chcemy i jak chcemy i wolno powiedzieć wszystko, to są spotkania bezpłatne, po prostu robimy to, bo chcemy, bo takie są nasze zainteresowania. Natomiast spotkanie z autorem jakoś musi zostać sfinansowane, przynajmniej pod tym kątem dojazdu i noclegu. Dlatego zdecydowałam się na tą formułę, że wejście na takie spotkanie to jest 10 euro. I póki co udaje się nam z tego, co uzbieramy, sfinansować ten dojazd i nocleg w zamian za dodatkowe atrakcje zwiedzania miasta cesarskiego.
1: I to jest też bardzo dobre rozwiązanie, bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie.
0: Póki co działa, miejmy nadzieję. Może pojawi się mecenas, mecenaska, zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu.
1: Popieram, szukamy, wszyscy szukamy zawsze mecenasów, a w książki warto zainwestować, to spokojnie.

0: jak się rozwiązuje sprawę tego, że tak, jak kupuję sobie książkę papierową, no to zbieram te książki tutaj, tych książek jest coraz więcej. W pewnym momencie powstaje problem taki, co ja z tymi książkami zrobię. Problem kolejny tutaj może w takim klubie dyskusyjnym jest taki, że dobrze, mamy gościa, chcę sobie kupić książkę tego gościa, bo mogę mieć autograf. Jak mi kiedyś powiedział jeden z autorów, mówi tak, chodź, podpiszę ci tę książkę, bo taka książka później, jak ją oddasz do antykwariatu, jest co najmniej 10% droższa niż każda inna. Także to też jest... No ale te książki nam się zbierają i jest... Ja sobie wyobrażam sobie to tak, że ja przychodzę na taki wieczór z autorem, widzę tego autora po raz pierwszy. Byłam zresztą właśnie na spotkaniu z panią Joanną. Kupuję książkę i po jakimś czasie wy się spotykacie właśnie, żeby o tej książce podyskutować, prawda? No i zbierają nam się te książki i co? Czy jest możliwość wymiany, jest możliwość, nie wiem, takiego jednego miejsca, gdzie te polskie książki można później oddać? U mnie w Burghausen, to jest już w Niemczech, pokazały się od jakiegoś czasu takie pudła, tak jak kiedyś były budki telefoniczne. I tam każdy, kto już tę książkę przeczytał i mówi, nie chcę do niej wracać, nie będę do niej wracać, po prostu te książki odkłada, przychodzi następny i za darmo tę książkę może sobie wziąć. Czy myśleliście o jakimś takim rozwiązaniu? Jak to w ogóle wygląda technicznie właśnie z tymi książkami? Każdy przychodzi, kupuje sobie książkę? Czy kupuje sobie na czytnik książkę? Czy pożyczacie sobie?
1: Wszystkie możliwe opcje. Naprawdę, to są wszystkie możliwe opcje. To jest, no tak, albo ktoś ma, albo ktoś sobie upolował w księgarni polskiej, zdążył, zamówił i odebrał, przeczytał na czas. Mamy tutaj w ogóle dwa kanały komunikacyjne. Jeden to jest grupa na Facebooku wokół literatury wiedeńskiej DKK. I drugi to jest nasza grupa na WhatsAppie, taka bardziej informacje doraźne. Więc informujemy się nawzajem, tak, ja mam to, nie wiem, przeczytałam, mogę udostępnić. Z czytnikiem, no tak, jest też ten plus, że jeżeli się książkę zakupi, to można się nią też również podzielić. Niektóre są oznaczone znakiem wodnym i tak zwanym znakiem wodnym, jakkolwiek to funkcjonuje w świecie cyfrowym. I można się albo nie można dzielić z określoną liczbą osób, albo i nie. Rzeczywiście miałam taki pomysł, żeby w tejże kawiarni, w tym przypadku właśnie w Rudolfie, mieć taką jedną półeczkę, na którą nasz klub książki będzie sobie mógł odstawić książki typu to są książki do rozdania, przynoszę, odkładam, zabierzcie sobie, bo u mnie się już nie mieszczą. I drugą półeczkę typu wypożyczalnia właśnie, że jeżeli ktoś ma swoją książkę, to może ją tam odstawić, opisać. Zrobiłam taki zeszycik, taki prawie taka karta biblioteczna. Kto kiedy jaką książkę udostępnił, kto kiedy ją sobie wypożyczył i oddał i tak dalej. Jakkolwiek jeszcze nam się to w praktyce nie zdarzyło, ale rzeczywiście osoby przynoszą książki i mówią, kto chce, pożyczam, albo kto chce, oddaję, więc jakby bardziej osobiście to następuje. Ale wracając do Twojej historii budek telefonicznych, taka sama instytucja istnieje tutaj w Wiedniu. Rzeczywiście bardzo dużo tych budek telefonicznych jest przerabianych na takie regały z książkami. Każdy sobie może tam coś odstawić albo zabrać. No jakkolwiek mamy tutaj temat językowy, prawda? Bo za każdym razem, jeżeli ja mam tych książek polskojęzycznych do pożegnania się i do podzielenia się nimi, mniej czy więcej, to mimo wszystko nie jestem ich w stanie wstawić z takiego regału, bo wiem, że jest bardzo nikła szansa, że one rzeczywiście trafią w polskie ręce. I serce mi pęka na samą myśl na to, że w tym momencie ta książka wyląduje na makulaturze po prostu. Także rzeczywiście to dzięki internetowi, Facebookowi i tego typu wszystkim wynalazkom, Możemy się dzielić, po prostu posyłać książki dalej i dawać im następne życie.
0: No właśnie, coś tutaj ja wiem.
1: Ale rzeczywiście to jest okrutny problem.
0: To jest problem.
1: Co robić? Ja w tej chwili jestem świeżo po przeprowadzce i zabrałam ze sobą do nowego mieszkania niewiele. Zabrałam książki, które kocham nad życie, tak po prostu. Parę książek, które ostatnio czytałam, parę książek, które czekają w kolejce. A cała reszta, i tego jest chyba, nie wiem, 20 pudeł takich przeprowadzkowych i to wypełnionych w połowie, bo jak się wypełni w całości, to się tego nie da unieść. to wszystko wylądowało na wsi u teściowej i czeka na koncepcję, co dalej. Generalnie tak, no, plan i marzenie życiowe jest takie, mieć taką wielką, piękną bibliotekę, gdzie wszystko będzie ustawione, skatalogowane, albo przynajmniej jakoś według mojego klucza tematycznego ustawione. Ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście od kilku lat już zmieniam swoje myślenie i dzielę się książkami. To znaczy, jeżeli książka zapadnie mi bardzo, bardzo w serce i prawdopodobnie oznacza to, że trochę w niej pokreślałam, pozaznaczałam sobie różne ładne myśli, cytaty, strony i tak dalej, to po przeczytaniu właśnie zadaję sobie pytanie, czy ja kiedyś chcę jeszcze do tej książki wrócić? Albo czy mam konkretną osobę, o której myślę, że przeczyta taką książkę z radością, żeby właśnie pożyczyć albo wprost dać. I jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi nie, nie będę wracać do tej książki, bo albo jest to tak zwane czytadło, które się przeczytało miło, szybko i przyjemnie, ale nie będę do tego wracać, po prostu nie będę. Albo jest to książka, nie wiem, świetna, ale napisana, nie wiem, ciężkim językiem, poruszająca trudne tematy, z którymi się poniekąd mierzę czytając, tak mocuję się z sobą, z jakimś, nie wiem, bólem w sercu, to wtedy sobie myślę, raczej do tego nie wrócę i wtedy jest tak, akcja rozdawania, posyłania dalej, ale zawsze w dobre ręce. I może tak z czasem, znaczy no tak, przy przeprowadzce odłożyłam dużo książek, z wieloma się pożegnałam i posłałam je rzeczywiście dalej. Mam nadzieję, dobre ręce. I... No tak, i coraz więcej książek kupuję na ten czytnik. Mimo, że potem mam problem z nazwiskiem autora. Albo wręcz tytułem.
0: No właśnie, to jest ta przewaga czytnika. Poza tym podczas wyjazdów jest czytnik lepszym rozwiązaniem niż książka, prawda? Bo czasami
1: A właśnie,
0: się
1: to
0: czyta...
1: było twoje pytanie, tak. Jak, gdzie i kiedy czytam? No to tak, oczywiście to ja czytam zawsze i wszędzie i tutaj czytnik jest wspaniałym wynalazkiem, bo mieści się nawet do mojej ulubionej, standardowej torebki. W związku z czym nawet jeżeli przejeżdżam tylko dwie stacje metrem czy tramwajem, a akurat jestem w tym takim ciągu czytelniczym i koniecznie muszę wiedzieć, co się wydarzyło dalej, to hop, wyciągam ten czytnik i choćby to było tych parę zdań, fantastycznie to się wydarza, to się dzieje.
0: Jesteście inicjatywą prywatną. Czy współpracujecie z Instytutem Polskim? Tam jest biblioteka. Jest dyskusyjny klub książki przy stacji naukowej PAN. Bibliotekę ma Strzecha. I oni to mają w PANie właśnie swoją bibliotekę.
1: Aha, czyli to jest biblioteka Strzechy w PANie, jest, tak?
0: Tak, tak. Okay. Tam są dwie rzeczy, bo jest tak, jest biblioteka PANu, który przy PANie jest dyskusyjny klub książki i oni organizują spotkania, a z drugiej strony, ponieważ tam jest, Strzecha ma swoją siedzibę, więc oni mają tam w swoim pomieszczeniu też mają bibliotekę, swoją własną.
1: A to dziękuję ci bardzo za wiadomo.
0: Czy współpracujecie z tymi jednostkami, czy nie? Może zaczniecie?
1: Nie, wiesz, tak, no Instytut Polski ma ten plus, że jest w ścisłym centrum, tam łatwo dojść, dotrzeć i tak dalej i rzeczywiście członkowie, członkinie klubu bywają tam w kontekście biblioteki. Natomiast jako taka współpraca jeszcze się nie wydarzyła. Ja czas do czasu z rozmaitymi zapytaniami wystosowuję e-mail. Wiesz, ja obawiam się, że historia jest taka sama jak od zawsze tak naprawdę, że instytuty polskie istnieją po to, żeby krzewić kulturę polską wśród tubylców, że tak powiem, czyli jeżeli Instytut Polski jest w Austrii, to działa dla Austriaków, pomijając, że publiczność z reguły to 90%, jeśli nie więcej, to jednak jest Polonia i dlatego oficjalnie w tego typu pomysłach nie biorą udziału, także współpraca pod kątem korzystania z biblioteki jak najbardziej. Ale inaczej, no może to się jeszcze wydarzy, mam nadzieję. Co do panu, to poniekąd było, to był też przyczynek do tego mojego pomysłu, ponieważ panie spotkania, są to spotkania z autorami, tylko że one wyglądają raczej tak, że autor, ewentualnie osoba prowadząca, ewentualnie współautor albo osoba znająca się na danym temacie jakoś wybitniej szczególnie, prowadzą rozmowę albo prowadzą wykład, Jest publiczność, czasem mniejsza, czasem większa. I po tym spotkaniu można zadawać pytania, które się zdarzają. I praktycznie na tym jest koniec. Też bywają książki, które można podpisać, zakupić sobie, no, podpisać. Natomiast mi bardzo brakowało takiej intymności i takiego poczucia bezpieczeństwa, żeby każda osoba, która przyjdzie, jest zainteresowana tematem i nawet przeczytała tę książkę według zapowiedzi, powiedzmy, żeby mogła zabrać głos, żeby się nie bała zabrać głosu, żeby nie było tego poczucia, jesteśmy właśnie w instytucji naukowej, tutaj są bardzo mądre osoby na podium albo przy tym stole takim prezydialnym i co ja sobie tutaj mały kurczaczek będę pytać, może to w ogóle jest głupie pytanie, albo nie wiem, co ja tutaj będę mówić, że no tak, no w zasadzie no przeczytałem, no tak, no ważne nazwisko i tytuł, ale w sumie to mi się nie podobało. I marzyło mi się, żeby powstał taki klub, żeby był taki klub, żeby było takie miejsce i takie grono, w którym naprawdę każdemu wolno powiedzieć wszystko i żeby nikt się, nie wiem, nie obawiał tego, co powie, o co zapyta, jak zapyta, w jakim tonie, żeby to było takie naprawdę wolne i bliskie. I chyba się nam to udało, bo rzeczywiście na spotkania nasze dyskusyjne przychodzą osoby, które mówią, no wiecie co, no nawet kupiłem książkę, ale nie zdążyłem przeczytać, ale i tak przyszedłem, bo nie wiem, przeczytałem wywiad z autorem albo przesłuchałem sobie parę podcastów i chętnie się posłucham o tym, co wy macie do powiedzenia.

0: Ostatnio na przykład rozmawialiśmy o książkach Patryka Modiano, to jest francuski autor, który parę lat temu dostał Nagrodę Nobla. Dosyć mało znana osoba w świecie literackim. Większość z nas też go dopiero odkryła. Jedna znajoma przyszła i mówi: No, słuchajcie, no nie zdążyłam przeczytać, ale przeczytałam jego przemowę przy odbieraniu Nagrody Nobla. I to też jest. Także koncepcja była taka, żeby każdy przyczynek do rozmowy wokół danego tematu czy autora był w porządku i tak się dzieje. I to samo też wydarza się na spotkaniach z autorami, z autorkami, ponieważ przychodzi nas. Być może jest to magia naszego miejsca Rudolfa, Rudolf Cafe Bar, że jest tam bardzo przytulnie. I zawsze na początku tych spotkań zapowiadam, że przeszkadzanie jest bardzo mile widziane. Jeżeli mają Państwo pytania na bieżąco w danym momencie, to bardzo prosimy podnieść rękę i się ustosunkować albo właśnie zapytać, cokolwiek Państwu przychodzi do głowy. I rzeczywiście stwarza się taka bardzo intymna atmosfera, za co ludzie bardzo dziękują, są wdzięczni i tak samo autorzy. Powstaje takie poczucie jakiejś wspólnoty, albo wyobraźmy sobie, że siedzimy wspólnie ze znajomymi u siebie w domu, na kanapie albo przy ognisku i dzielimy się tym, co i jak przeżywamy. I uważam, że jest to bardzo, bardzo piękne.
1: Masz jakieś tak na szybko w tej chwili polecajki, co warto by było przeczytać dzisiaj? Czy w ogóle na przykład też jeszcze nosicie się z zamiarem, czy ty nosisz się z zamiarem stworzenia takiego, czy to na Facebooku, czy gdzieś w przestrzeni internetowej, miejsca na polecajki? Bo wiadomo, że książek dzisiaj wychodzi mnóstwo, no i ktoś powinien to przesortować, a dobrze zapytać osobę, która bardzo dużo czyta, że już tę taką, to pierwsze takie przesortowanie ma za sobą i mówię, to przeczytaj.
0: Wiesz, nie odbierajmy może pracy krytykom i wydawnictwom, które to robią zawodowo. Natomiast rzeczywiście na tej naszej grupie facebookowej dzielimy się tym, co czytamy. No i na samych spotkaniach, także to jest jakby nasza metoda i nasze grono, nasze możliwości, ale do tych grup zapraszam jak najserdeczniej. Natomiast tak, polecajki w tej chwili, wiecie, tak, lista moich książek, które czekają w kolejce jest długa. Wiele jeszcze czeka w tych pudłach, musi przybyć tutaj z powrotem. Myślę, że warto być otwartym na rozmaite kierunki, rodzaje literackie, typy literatury. Nie zostawiać tej swojej bańce. I myślę, że właśnie ten nasz klub daje tę możliwość, bo na pierwszym spotkaniu zrobiliśmy taką porządną burzę mózgów. Poprosiłam każdą osobę, żeby napisała na kartce trzy nazwiska, trzy tytuły i trzy tematy. I potem je przesortowałam, tak żeby to złożyć w szerzej pojęte tematy, które możemy ustalić sobie na dane spotkania. I w ten sposób właśnie wypłynęło bardzo dużo nazwisk, bardzo dużo tytułów, których większość z nas w ogóle nie znała. A one trafiły na tą naszą listę spotkań. Także w ten sposób się nawzajem informujemy i wspieramy w wyborze. Jeżeli mogę coś polecić, co w tej chwili mam tutaj ze sobą na stole, to jest całkiem potężna książka, której się na początku wystraszyłam. Yuval Noah Harari, on napisał 21 lekcji na XXI wiek. Wstęp praktycznie zmęczyłam i byłam przerażona, że jest to tak filozoficznie głęboka, nie wiem, wiedza i mądry i bogaty język, że bałam się, że przez to nie przejdę. No, jakkolwiek jestem już teraz dobrze po połowie. I wprawdzie nie jest to właśnie taka nie jest to łatwa lektura, w żadnym stopniu. Nie jest to łatwy język, nie jest to łatwa wiedza, ale przede wszystkim nie są to łatwe tematy, bo zastanawia się tutaj pan historyk i filozof nad przyszłością ludzkości. książkę napisał w 2018 roku, jeżeli się nie mylę. I tematy, które roztrząsa, jak terroryzm, jak polityka, jak religia, jak Bóg, jak etyka, sztuczna inteligencja i tak dalej, to wszystko przyprawia mnie o ciarki z jednej strony, z drugiej strony daje ogromnie dużo do myślenia też w kontekście właśnie wojen, które wtedy jeszcze się nie toczyły, patrz Ukraina, ale które on potencjalnie tutaj rozpracował. W kontekście sztucznej inteligencji, o której jeszcze w 2018 roku myśleliśmy może w kontekście bardziej science fiction niż rzeczywistości, a w tej chwili każdy z nas przez smartfon może zapytać ChatGPT czy inny model o cokolwiek i widzimy praktycznie każdego dnia, jak rzeczywistość się zmienia. Tematy takie jak terroryzm i to, co on z nami robi, mimo że de facto, jeżeli popatrzeć na liczby, nie ma tak wielkiego znaczenia w skali światowej, nie zmienia aż tyle, jak nam się wydaje, ale sieje właśnie ogromny strach w naszych umysłach i sercach i potem prowadzi do konkretnych działań, które mogą być jeszcze gorsze w skutkach. Widzę, że dzięki właśnie tej wymianie, dzięki czytnikowi i wymianie książek z moją mamą, z moim bratem i ze znajomymi, sięgam po literaturę, która, nie wiem, nie zatrzymałaby mnie być może przy półce z książkami, albo o których kompletnie nie słyszałam, ale rzutem na taśmę, no tak, skończyło się jedno, bo a tu długa droga w tramwaju czy w metrze, albo spać nie mogę, więc czytam dalej, no to jedziemy z następną książką. Otwiera się tyle klapek na oczach, o których nie myśleliśmy, że są. Odkrywa się tyle wiedzy o świecie, o ludziach, tyle możliwości, że warto dać wszystkiemu szansę i spróbować choćby przeczytać to, co wydaje się nam kompletnie nieinteresujące, albo zupełnie dziwne, albo zupełnie trudne.
1: I już na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy, czego sobie życzysz jako założycielka Wiedeńskiego Dyskusyjnego Klubu Książki?
0: Niech ten klub trwa. Nie musi rosnąć do jakichś ogromnych liczb. Będę bardzo zadowolona i będę bardzo wdzięczna, jeżeli będzie nas mniej więcej tyle, ile jest, ale będzie to jakaś stała. Mam nadzieję, że literatura nie umrze, tak jak się to prorokuje już od kiedy? Chyba od czasu, kiedy powstała telewizja, tak? Że książki to już w ogóle przeszły, zniknęły i zaraz nic nie będzie, a jednak są, nadal istnieją i się mnożą i wzruszają i pociągają i fascynują. Także niech nasz klub sobie istnieje, niech sobie istnieje właśnie w małych, intymnych ramach. Niech przychodzą nowe osoby, niech szerzą tą informację i przede wszystkim niech nam to wszystko daje radość, nie tylko z czytania, ale też właśnie z dzielenia się naszymi emocjami i przeżyciami.
1: Czytajmy książki.
0: Czytajmy i cieszmy się tym.
1: Danuta Sznabel była moim dzisiejszym gościem. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam serdecznie.
1: Mam nadzieję, że wspólnie z moją rozmówczynią Danutą Sznabel przekonałyśmy Was, że warto czytać książki, bo książka to najlepszy przyjaciel człowieka. Do usłyszenia, mówi Wam Dorota Fischer. Dobranoc.

Ja.

Okay.

Oh,

0: Jugendlichen.
1: Jeremy und

What is it that was so that I...

Increase the pressure.